money. Yemowa chin. Yemowa kwaba. Adiba Asempa FM 94.7. Kotini nimpa iba imoten. Yenoma bibri. Menstruo.

so emfrɛ ne yonko ekun fɛ yire na eyire so emfrɛ ma efiewura emfrɛ ne fiewofo na fiewofo so emfrɛ won fiewura na ewurade ebehyira wo me ba cho fa wo bible fa wo twɛ kronkron na fa wo twɛ dua bra yɛ fa ewurade nyankopɔn asɛm a wankwati anyɛ biribiara a ɔyɛɛyɛ asɛm a wama so ɛsene ne din asɛm a wɔde bɔ wiase asɛm a ɛyɛ nkwa na ɛyɛ honhom no